Ahai, preit, muschetje, delet ne pschetzerhischtje, gewulke musee, chanskemuna het zuretz wersne mu svejeni, woni schakosu vosvejci, li kunste genia schischt, stoa pechasseram, deshalb schlittne wopstatsche se, prenjenas vomnenje se, a dammaja tutun de genischtje, sa runi tutun svejen extras pschihoto, wano wustajen zu pschistupnu, jeta pola spitankels dam seizach, dammaja teku, hajeta wupolja stawis niska wustajen sa skwadnostne tutoha jubilea, kotrus wersne tam przyjotowali. Siednie może czasieju, jenoś jeszcze tutun tydzień, ent wot styrioch do szestczych wobladać, to je potekim taka zajmałostka z, hoj, woprócz mniejszej serbskiej sycurec, że hewa kiszcze naszej w okolinie na nas teledna tyżkun z tydzienia czeka, k tomu nydomiac naszych pokiewach.

A ja wiem, że je za tyle dny tak po teczce zapisane, ale to wam wiesz, że to już rady z dzielu. To jest tutun tydzień hiżo, derje fungowało z tej mediowej turu studia Liszka, kotrasz jako je z wielkimi mobilami na serbskich sach popuczu, a też dżęca jeszcze możecie so w mediach tak rzec informować, bo se z mediami zabierać. A to tiež dženca za so nebylčicach. Od 9. do napo 4. na Svedženske vúce. Přeprošení sú tam mali a tie švulce, dieči, šulerio, starši a seniorojo. Môžete tam nové vece vúspytať, abo tiež celé jednore s vašim šmuratkom nimo pšinč, jeli máte nekajke prašenia, abo čeže s vašimi šmoradkami, kyberkomputerami, dam vam na kužde pat, boma ja. Kamenska borst zakonči so dženca. Na po dvimaj vúčanu z miesta a na po dživiečich ište raz do svedenského miesta znova začanu, sčuje potom nareč miestčanosti a tiež koncert orkestru. Kruščanská gmenská rada zetka so dženca gratu nivonjovie v obore v horkách a to večer na po sedmich. Gmenská rada Pančice Kuko zetka sa potom pohodine postišo po tekim sedmich a to v auli šule Čišinského. A poladneme tiež ižo raz na konc tydženia. Posledný raz a letca sčo prošený na lečné kino do Stróže, do tamnejšieho biosférového rezerváta. Júce večer, vosemich, tam šedstaja tragikomédiu Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße. A s tým se potom lečné kino tam Stróži tiež zakončí.

Krotka Pazibilgi, Naschistje, Petrodin, Schistsch, Anstatzitschi. Irene, so Jens Herrano, so was wusste, wenn man nichts will, alle Mordatisch zelle hinakbetsch. Czorne Wobra, so gi, Boestje, Bies, Wuka, Tschischina, A, Schaden Wobras. Runje, Stajki Aktius geht mir ja Kollege ja Kolleginnen MDR Sachsen-Anhalt, du Quilonato, Gakmo Bose Psychot MDR Skich Boss geht go Magdeburgo a Drudges Jasko im Kraju Padac. Wupowedzenie Mediowo Staaten aus Rechenja ze Strzelakom MDR. Tute Żaranie Szeriso w Wulbnym Boju. Gotres Czy, by to konkretne miło, drbiawoli w oprawcze k wupowiedzeniu zreczenia dojnć, a sztoby to za mediowe poskid k przychodzie Sachsko-Anhaltskie rykało, runie w tym MDR to chwilu informuje. Tak też, so nie by z takim cofnieniem statno zreczenia z jaskowym kraju automatyzce też prawidłowny z jaunoprawniski popwatk w odpadnu. Po takim toż mnozy jako GEZ znaja, by so też Sachsko-Anhaltskie przychodzie dalej płacić to biało. Reakcje na socjalnych sieciach k akcji koleginu a kolego Sachsko-Anhaltskie saa ja wod sylno przykleska pro MDR haczkę jasnym żadaniam za wodstronienie z jaunoprawniskich poskid. Wodkaz k nadrobnym informacjom k temie namakacze wieza też na naszej internetowej stronie AWF MDR Serbia.

0: Шест менчино дошес чихе.
1: Набожне слово.
0: Мадженца хана яцокуа звотруа.
2: Пшеме си вистоту. Хцеме виджеч, што пшинже, хцеме вице плануач, а на рачо сами постаич, как за наше живиње вувива. Дола чим старши сме, чим боле спознаваме, je wiele, što žruce nimamy. Wiedro może za to wobraz być. Możemy się na słunczny dzień wieselić, a nadobo przyczynie niewiedro. Możemy się deszcza nadzijeć, a przyjuszym wostanie suche. Tak je to też z naszym żywieniem. Możemy rozsudy tworić, poczaj tworić, a swoje najlepsze dać. Ale nie możemy tomu zadziwać, co się wice przemienia. Nie możemy kużu starość rozrysać, kużu korości zadziewać, kużu rożonowanie zadziarzeć, a wiedzieć, że jutrzejszy się dzień przyniesie. Runie w tym leży wyżadanie wiery. Dowiera nie oznamienia, że wiemy, jak wszystko wójdzie. Dowiera oznamienia, że nie trzebamy wszystko wiedzieć, żebyśmy dalej szli. Znane jest to dzieńca najważniejsze do poznacia. Nie trzebamy wszystko krótce dziarżyć, żebyśmy dziarżyli. A drugie jest również to wokomik, w którym może się ze stracha dowiera stać. Gdyż nie trzebamy na nasze otwierane praszyna dla je sami odmówić, ale je Bogu dowierzyć.
0: Nabożne słowo k dniu ma dżęca Hanna Wiacboku z Wotrowa, na dokuło a zamowitości niebylczanskie wosady.

Alchemy. Seda menši no pošes, čih je prinja Vusovanska hodžina jesa jižo minova, ale runje také štutun titul, koto smo runje svišeli od Mirka Brankačka, čaka išče mnohé dalše serbske na nas. Mestrujem tute. Tak spiva nam džens ranova prinji ljubosči Michaela Melzerova. Tam horeka spiva Anna Beginitz. A narije podamy se po takim zmierczynym wetzlichom z Lubku Miesaczka. Wszystkie tutaj tytule czekają na nas, sacz do 7.

0: Der Radvorjo heute einmal ja zieh zurückgehört. Was hat nun staru a gschischno zurückgehen? Was habe ich ein Gschischer, ja? Das Radvorjo ja bat schon ja a Budeschina, tuto der ist naja. Schakos die na Kirchhoje. Zurückgehört z bohatymi stawi z nami, so wird kunz Aprila ponovili. Nitko su twarske dziewa niemale dokonczene, kajsch Jakub Wocza rozprawia.
1: Dysz zwoni zwoń krzyżnie cyrkwy, kotrysz strażuje wysoko nad Radworjom, wiedza wiesnienio, zo nie to dobre znamio. Wun woła na poryb wosadneho. Zwotkel są mieno cyrkwy ma, wie pyta Kliman, kotrysz są nadrobnie z cyrkwińskimi stawi z nami Radworja zabiera.
2: To już w starych dokumentach tak stoi, że jest cyrki Świętego Krzyża mianowała od założenia 1397.
1: Że jest cyrki taka stara, wotwonka z cywa nie widzisz tak Kliman dale. Ale biedodża żana, tak czwon cyrkwińskie rady pyta Kubańk. Cychu sudy byli kompletne ponowicz, wulkie brusze bolenie miesze z mokrotu w jeszczynach, tute dobiachu z wosy bite masu suszicz.
3: Kujze 12 cm su oni toczyli, a pan su oni taką masę nuc toczyli, to na 1,60 m nucło. Wodelka ja ta woda hory czanowa, te mury. Myśmy ten mirili z moim synem, to bichu zatem 10 mirio, bo 90% mokrota w tych szynach. A 10 wodunka lada, te blaki, to kata nika wan toczy. Also to sknieje pomogu.
1: Zo nieby mokrota wodunka hijo do murio toczyła, je radwoski remesnicki miszto Stefan Dej pod twa ponubił. Za to su pierścz wodunka wodnosili, a przy tym zajmał.
4: Najmocniej na Nopanakali, tam trzy cyrki, tam podjęło się, że nasze dzieci tam trzy cyrkach porobali. Zajmę słyszał, ale ja szulik, albo tak było, to nie wiem. Jak już się pasuje, nakali tam.
1: Krzyżna cyrki był swoich wiace a 300-letnich stawiznach dwójce niemale dospołnie ponowiona. 1602 posta jako su dżęstniszy wota zatwarili, a posledni raz 1808 a 1810 wie Pieter Kliman.
2: Tutę restaurację ja zamówił wtedy knies Żur, Mikwał Żur, kiedy też Radworską cyrkę otwarł, zapoczął je ju jeden kapłan, kiedy się pozyskał Cichinski mianował, Jakub Bart, tu nie te prenie planowane za to czynił, ale wówiec je to potem Mikwał Żur.
1: A lica Pieter Kubańk. Ponowili su Bożym domy niemale szitko, elektryku, wałki a wokna. Tyż wota niszcza su restaurowali, szitko babili, runy takaż dalsze durie, tak Kubańk.
3: Te durie bichu tu, ale te su zaszubane byli. A to smo pon zase oczynili, a restaurowali. To jest psie huske. A jo smo te jenu wałku wanzali, to jen kmańszu wan szynże.
1: Twarskie dzieła su niemale dokończone. Dziel pucika maja jeszcze doplestrować, a wonka dalszu lampu przyprawić. A co je to szitko płaciło?
3: Ja sam ten planował około 240 000, a od lidarosmo 100 000 dostali, also to maksymalne, co jest da spichoja, ponifacjo skutki oprawu, te hacio 520 trzeba przydać. Mo budżemy około 300 000, niszto do jacja 300 000 budżemy trebać.
1: Tak czwon cyrkwiński rady Pieter Kubańk. Projekt ponowienie krzyżnej cyrkwy nie jest jeszcze cel zakończony, to czeka jeszcze dalszy wielki projekt na niego a radworsku wosadu ponowienie wosadnej cyrkwy.
0: Krzyżna cyrki je ponowiona, posvědčić cejun wosadny farą byna Jakubaš niedzielu 4. oktobra na nešporie, to możecie się po takim już raz zapisać. Vo ponowieniu a staviznach krzyżnej cyrkwy Radworju je nam Jakub Wocza rozprawiał, abyście również już osłyszeli zvony zvonić. Hej, je bedl na 7, 6 godzin 15 do beranie. To je serbski rozwoz.

0: tež z nami môžete dženca derie informovanie dom vopuščič, kýba so aučenom dále svišiče naše povestče netko na posedmich.
1: Serbský rozvoz. Povestče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. Miesto Budyšin chce odnamakania za kubwaki a kubwario we mieszczanskich pistowaniach płacić, zo bychu dobrowolnie szli. To je czara mieszczanska rada w obsamknęła. Pozadk su wotybieracy liczby dzieci. Zo by se wupowiedzeniam załodnich przyczyn dla zadziwało, sadza miesto tuż na odnamakania. Cokone koszty niedze 600 tysac euro chcedza z nieużywanych sredków personalna etana runać. Ponovenje Radvorskej kšižnje cirkve je nimale dokončene, kajž praj čvon cirkvinske rade Peter Kubank pripravlja vonka jen šišče voce rečaki a novu lampu. Tvarske dživa su nešto vjacat 300 tisac euro plačili, za čož dosta vosada spehovanje regiona Lida. Cina često 7.90 posvečenu kšižnu cirkve su od konca aprila ponovili. Vosadne fara Beno Jakubaš ju 4. oktobra z romanje s generalnim vikarom Drežansko-Mišnanskeho biskupstva Andreasom Kutschku znova posvieči. Gmena Halštruska Hola zavidže klitove aprilu popvatk za dolniku a turistu. O tem su na zajšom posedženju tamniše gmenske rade informovali. Za vodedavkom chce komuna letnje niečo 115 tisac euro přidatne do svojej kase dostač. Dokody chce ja miestrujem za turistiske poskytky digitálne informácie, kaž tež za ladanske dživa vúživač. Popvatk učinja 2 euraj v obdžen za hosti od 17 let. Runa časne zavedu digitálne přize Zivinský systém, zo by sa zvistčenie hostči zjednorivo. Zaviesť chce gmena to runia hostnú krátku, kotraž ma lepšine pri šelakých poskytkách skýčiť. Bývši kloštor Klarisove Budyšine je hišče ve vopsedstve Drežansko-Mišňanského biskupstva. To zdieli rečnik biskupstva Michael Baudeš na naprašovanie. Ve kapavce so hižo žane kemšejac nevodmivaja. Ona pak nie hišče profánovaná, štož reka, zo nie za kráľne vúživanie hišče oficiálne zakončené. Kloštorské tvárenie dále krok po krok vúrumuja. Rozmowy o dalszym używaniu, na przykład za jehinesze riadniske zromadzenstwo przewozmie albo za używaja je za hinesze socjalne zamia nebychu dotal uspieszne. Biskupstwo pyta tu się dalej za rozrysaniem, tak Michael Baudeš. Župa Jan Arnošt Smola Budyšin zaraduje klitu kurs za rič a stavizny za budyskich mieszczanskich wiedników. To by tema na czarowszym posiedzeniu župy. Na 4 terminach zasobu klituje januara a februare chce županka z nimi serbske słowa a obroty a ich urykowanie zuczuwać. Potem przednoszuje dr Lubina Malinkowa o serbskich stawiznach w mieście, serbskich sledach a dalszych temach. Riad je v úsledk prinio zetkania s viednikami Lieca v Mircu a ich preče za viac informáciemi vo Serbách. A to one bychu, naše povestče, kýž namakače dále na našej internetovej strone rune takéž v našej dámodnej app s mienom MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Živé slibro pokaza dále 12 stopňov a húľadáme jasné nebio, tak dženca raz vostanie, tu ište slunca, tu a tam tiež nekotre mročel na nebiu, vostanie pak sucho a živé slibro te docpie dženca temperatúry mes 26 a 28 stopňami v horní Vúžice.
0: No a s modrým nebiom som pošiem zdaču tiež deres auto mne čekáš upada, pretož je na našich pučách a drohách všetko poriadku. Jeli za vám nešto napadne? Niekaké hačenie, mylenie, što ešte špeco? Slano samo mobilný vyskač. Zvolňte tu do štúdia pod Budyšin 7400, kýba zapísať, čo nám poviesť do Runia, naši app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.

0: Netko, Bodermisseras, Sakulisse, Nikotrich, Dorstwo. Gelko pfatscher zog wie Zuki, poprawom zawuzi wanie rumnostschu, dusch so na przykład jako Kursetka waja, abo na hinesche waschnie, wiesnus romatnost czaja. Zronie tutem praschenjom, jeso Mati Dziswok na pucz podał.
1: Wiesne przedstejicza, goniec, Christian Grun, wuspyta wiacery kluczyki, predahacz wosamknie z prawym kluczom durie burskie jestwy. Damniejsze rumnostcze są kietra praszane.
2: Koniecanski tu towarstwo jest dom, chodby w opospodarynu od wiesnego towarstwa, używane od młodzińskiego kluba koniece, od blidotarnicego towarstwa, a muski kór. A w przychodzie będzie też jedno seniorowe zetkanie tu nastać.
1: Podróż za rumność wyczynia 480 euro na wieczór. Płaci znaki są dołodobnie kytro na dołostwo kasu wyskutkuje. Christian Grun je menuce też człon blido tenisowego dołostwa.
2: To jest jara obczezowacie za uszych. Te płaci znaki są podwojili w poslednich latach. Zależy na tym, że to płyn trochę od strumia, trochę podał, ale wone je to ta czopota, która nas poczezuje. A potom na žurli tu čupotu jara užijemo, trebemo, mi ne možemo inak rač, mi trebemo jednu čupu žurlu, jak ne možemo rač, a to je te droje po nas.
1: Drohe zvučovanja maja tež pola muskoho kora delane, kajž pokvadnik Tomáš Novák poveda.
3: 2022 smo zapračili tak oko 200 euro za podruž, a za 2024 smo smo pomboli po 713 euro. To je švarný konc, to je šmako, že si ho ústupy a jeho přinožky za podruž, jeho za bosku stu zaplačiť a nám na útrobe leží, aby se tam jemu ništo zradovalo, že mu to netrámo přes přinožky ono přes přidatné udávané nazbierač té penese.
1: A skoniec se dále do Radvoria. Tam napřečo cirkvi je Kromea doma. A miestopředsedka Lydia Münková praje k tamnejším kondíciám.
4: My máme tě zbožo v Radvoju moc odnajeć jeden rum, ktorý sme posvítili na meno založera kora Svodinka. Tak so zvučujeme v Svodinku, to je jeden dom nedoša nalutovania v Radvoju, ktorý je býva v obsedstve nalutovania. Hier tam sme si rum odnajeli, miestom je dom v privátnych rukách a môžeme k jara přijomným kondíciám a ze vôľkej pomocou vôľkomyslených darov si ten rum tam odnajeť a tam naše probe odmieť a tiež rum k druhým skvádnošám za nás vôžiť.
1: A to pfači mejú niečo 2500 euro obleto. Hej, zvučovač sluša k tomu, když chceš na koncu za všetko nazvučované aplauz žnieč, kajž je to Kromea tiež od svojich ústupov zvučené.
0: Mati Dziswok, je sa to vás to hroboniu? Kelko maja za zvučovanské rumnosť pfačič? Če sač menšinou? Bona posetnih je 6.40. Dobaranje praj Serbski rozvoz.

Kunst Junior s'oblige à touche pour la dernière minute en race na Kunst Junior s'oblige. W Budyżinie szako stwiczacowy Kunst Junior Staromieszczanski Festival z zabawnymi huczbami z 19 a 20 lat dotka widzi nas jutrze Serbska Komuna Filharmonia z Budyżina, tak rec direktnie na drogi miasto kajż Sevilla, Barcelona a Pariza. Walczki, serenady, polki a operety trycha na huczbne żadnostki tutoho czasa 19 a 20 lat dotka poteki. Jutze wieczor, sedmich na wonym dorożczu do miestcze. Wojewódzka Huczbna Szula prosi zajmco sobotu na dzień wotorenich duri, a to od 2 do 5. Tam możecie so potajkim wo wszelakich instrumentach informować, wo wszelakich poskitkach za dzieci a dorosczenich, a samo też wo wszelakich dziewaniczkach so sami na polu huczby wuspytacz. W sobotu wystupi budyjski kulturny zachodzie skupina Janka Hanka, a to wieczor na powosmich, z tym so też sezona kulturny zachodzie zalieca zakończy. A Niesłaczanskie Muzeum Wytworstwo te przeproszuje niedzielu od jeni wutromnie na dzień muzea z remesniskimi wikami a z kruszczanskimi muzykantami. Mode rewerki Modern Dance Sportowego Towarstwa Sy te przedstawia swój nowy program a tak dalej dość spisane dzień to potekin tam budże Niesłaczidle. Przedszelio domizna a kultury Niesłaczidwo wesela so nam noich hostci.

Sim hiszcze tu, ale czarne wobrazoki, bo jeszcze bez wuka Ciszyna, a żaden wobraz. Runie stajki akcju Ciszyny, skiecznia kolegojo a koleginy MDR Saksko-Anhaltskie, dukwilu na to, jak mu boze przychod MDR-skich boskietku Magdeburgu a druże z jaskowym kraju wupadacz. Wupowiedzenie mediowego statno zryczenia ze strzelakom MDR, tute żadanie szeri so w wulbnym boju. Kotry z Czechy by to konkretne miało, dobia woli w obchodzie k wupowiedzeniu zryczenia dojnć, a što by to za mediowy poskyt k przychodzie Saksko-Anhaltskie rykało, runie w tym MDR to chwilu informuje. Tyż, so nie by z takim cofnieniem statno zryczenia z jaskowym kraju automatyczce też prawidłowny z jawno-prawniski popwad odpadną. Po takim toż, toż może jako GEZ znaja, by so też Saksko-Anhaltskie przychodzie dalej pfaczyć do biało. Reakcje na socjalnych syczach ke akcji koleginu a kolegu Saksko-Anhaltskie sa jawot sylno przykleska pro MDR, haczki jasnym żadaniam za odstronienie z jawno-prawniskich poskitów. Wodkaz z nadrobnymi informacjami k temie namakacze wieza też na naszej internetowej stronie, a też w app MDR Serbia.

0: A nitko opaladamy do radworja, tam gdzieś maja wełsy nedom ci cokwie. Staru, nowu wosadnu a krzyżnu cokie. Poslednu naliczenu krzyżnu cokie potekim su od końca apryla sem ponowili. O tym chcemy wam dżęca rano jeszcze rozprawiać, zanikak 20 mięczynu je tak daleko. Ale jak to je cyrki z lata 1390, woreczę 1397, zcywak swojemu mienu Krzyżna cyrki przyszła. Radworczan Piotr Kliman, kotryż so z cyrkwinskimi a wosadnymi stawi z nami zabiera, powieda wo legendze, kotryż so Radworju powieda.
1: Ta legenda we ludzie so pojada, so je tam przy cyrkwi, gdzie ścięca jen żelezny krzyż stoi, jeden krzyż urost, zawieszcie nic, że żeleza, zawieszcie z drewa, albo podobnie. Znamieńcza su ludzie to jako krzyż pobladowali, a su to do Roma posłali. Ale one nie ożyni żadna odmowa z Roma, szła żadna reakcja. To pak je jedna legenda, kotryż znamieńcza, że jeszcze meno nastupa, nie o ta przyczyna za tute meno.
0: Jak je wona krzyżna cyrki w oprawdzie k swojemu mienu przyszła, a co so dobili w cyrkwi na Radworskim kirchu je Šitko Ponović, w tym zoniczetu wiace za 20 mięczynu pola nas serbskim rozwosu. 5 mięczynu do napowosemich je a nudam zoniczetyż od Matija Čisvoka aktualki dżęcniejszego rania serbskich pojezdczach.

0: A ja, de schwärz nesem bez tebie, Mateo. Mati, du sva gesa menu zinitko, kem in tu studiu pšidružio, pšet mikrofon, pšetoš je napovas mich.
1: Serbski rozvoz. Pojestre. V studiu Mati Gisvauk.
2: Dobre ranje. Miesto Budyżin chce wotnamakania za kubwaki a kubwariu w mieszczanskich pestowaniach płacić, zo bychu dobrowolnie szli. To je czera mieszczanska rada wopsamknęła. Pozadk su wotybieracy liczby dzieci. Zo by so wupowiedzeniam zawodnich przyczyn dla zadziewało sadza miesto tu już na wotnamakania. Całkone koszty niedzie 600 tysac euro chcecza z nieużywanych sredków personalna eta narunacz. Ponovenje Radvorske křižnje cirkve je nimale dokončene, kaž praj čvon cirkvinske rade Petr Kubank připravlja vonka jenešišče voce rečaki a novu lampu. Tvarske džema su nešto vjacač 300 tisac euro pačeli za čovješo dosta vosada spihovanje regiona Lida. Cina često 790 posvečenu křižnu cirkvi su od konca aprila ponovili. Vosadne fara Beno Jakubaš ju 4. oktobra zromanje s generalnim vikarom Drežansko-Mišnjanskog biskopstva Andreasom Kučku znova posveči. Gmena Halštruska Hola zaveče klitu v aprilu popvatk za dovolniku a turistu. O tem su na zajšnjem posjeđenju tamnišje gmenske rade informovali. Z votedavkom chce komuna letne nježe 115 tisac euro přidatne do svoje kase dostać. Dokode chce ža mjestrujem za turistiske poskytki digitalne informacije gajšte za ladanske dživa vuživač. Popvatk vučinja 2 euro v obđen za hostčivot 17 let. Runa časne zavedu digitalne přizemenske systeme tem, so by sa zvěstčenie hostči zjednorivo. Zavěst chce gmena to runia hostnú kartku, kotraž ma lepšine při šelakých poskytkách skičič. Župa Jan Arnoš Smola Budyżin zaraduje klitu kurs za rič a stavizne za budyskich mieszczanskich viedniku. To by tema na čarošim posiedzeniu župy. Na 4 terminach zasobu, klitu ve januari a februari, chce županka z nimi serbske sua a wobroty a ich urekovanie zúčuvač. Potem přednošuje dr. Lubina Malinkova o serbskich stavíznach v mieste, serbskich sledach a dalších témach. Riad je vúsled prinia zetkania s viednikami lica v Mircu a ich přeče za viac informáciemi vo Serbach. Bývši kloštor Klarisov v Budyżinje je hišče v obsedstve Drežansko-Mišnjanského biskupstva. To zdieli rečnik biskupstva Michael Baudeš na naprašvanie. V kapavce so ižo žane kemse viac nesvieča. Ona pak nie hišče profánovana, što iš rika, zo nie je zakralne užívanie hišče oficiálne zakončené. Kloštorske tvárine dále krok po kroku vúrumuja. Rozmowy o dalszym używaniu, na przykład zo je hinesze riadnickie zromadzenstwo przewozmie albo zo używaja je za hinesze socjalne zamier, nie bych ju dotal uspieszne. Biskupstwo pyta tuż dalej za rozrysaniem tak Michael Baudeš. A to one bichu, nasze dżęsniejsze powieszcze, kiś namakacze na nasze internetowe strony, a we nasze dabondne app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Troszku czerstwe wonka jeszcze je, żywe slibroty pokaza dalej 12 stopniu, ale... Uladame jasne nebio. Dženca zmijeme tu išto svunca, tu a tam so raz nekotre mročile tež pokazaja, ale dženca ostane sucho a žive slibro tema tež išče nešto předvidžane na 26 do 28 stopňu dženca išče zalize.
0: Všetko poriadku je na pučach a na drohách, tak na džemne tež ostane, jeli so tola zmini, nas rade informujče Budyżin 7.30, ki staje naše číslo, kotrež môžeče zvonič. Matej je pri telefóne, kýba zapísače nám povesť naši app MDR Serbia. Môžeče z nami práve četovač.
1: Serbský rozvoz.

0: Orange Soa.
1: Magenta Hanna Jatzwokoa Zwotroa, Nadoko Azamovitoschi Nibelchanskie Wosade.
2: Pschemy si wistotu. Chcemy wiedzieć, sto pschinje, chcemy wice planować, a na raczo sami postajić, jak za nasze żywienie wuwiwa. Dola czym starsi smy, czym bole spoznawamy, je wiele, sto wrócę nie mamy. Wiedro może za to wobraz być. Możemy są na słoneczny dzień wieselić, a nadobo przyczyny niewiedro. Możemy są deszcza nadzieć, a przyjuszym wostanie suche. Tak je to też z naszym żywieniem. Możemy rozsudy tworzyć, poczaj tworzyć, a swoje najlepsze dać. Ale nie możemy tomu zadziwać, co się wice przemienia. Nie możemy kużu starość rozrysać, kużu korości zadziwać, kużu rozżonowanie zadziorzeć, a wiedzieć, co jutrzy się dzień przyniesie. Runie w tym leży wużadanie wiery. Dowiera nie woznamienia, że wiemy, jak wszystko wójdzie. Dowiera woznamienia, że nie trzebamy wszystko wiedzieć, żebyśmy dalej szli. Znano je to dżęca najważniejsze do poznacze. Nie trzebamy wszystko krócie dżerżyć, żebyśmy dżerżyli. A drudy je runie to wokomik, w którymś może się ze stracha dowiera stać. Gdyż nie trzebamy na nasze wotwrenie praszyna dla je sami wotmówić, ale je Bohu dowierić.
1: Nábožné svoje kny mieše dženca Hanna Jatzwokua na doku a zamovitosti nebelčanskie vosady.

0: Соквоня.
1: Kratka pobedl Nadjevici, vasem hodin šisnače za tydzień niedzielu 6. septembra wola szako niebelczycach nuoho wiesnanostu. Jeniczki kandidat za zastojnstwo je Tomasz Klan, Mateo.
2: A aktualnu wudaczu serbskich nuin namakacze w obszernu rozmu z nim. Loni je wun swój mandat jako gminski radziciel złożył. Za czas Tomasza Czornaka bie samojeżan raz zastupować wiesnanosta. Nietko nastupi wun jako nieodwisny kandidat. Tyż k tomu so klar wupraj. A wun je to minienia, zo treba gmina solidny fundament, zo może na dobro ludzi jednacz. A to chce wun tyż unie tak dalej wiesz. Kajż tyż zromany dziewo z towarstwami, woniowymi woborami a wszymi dalszymi. Hej, cywu rozmu to wun namakacz we aktualnym udaczu serbskich nuin. A 6. septembra kajże Katka to prajła. Po takim za niedzielu. Niedzielu za tydzień, co potem woli w Nebelczycach.
1: Cyle prawie.

0: Aua!
1: Hej, Lara, tam po policie jedzie.
2: Teta, su nimo jeli.
1: A so.
3: Stöchen jedzie nimo, to sme my rozrosunice. Przetoż, ja, na podziewieć ich aus dem czasie nasze pojście.
4: Serbski Rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
5: Dobre rania. Ponowienie Radorskiej Krzyżnej Cyrkwy je niemale dokończone. Kaj szpraje człon Cyrkwinskiej Rady, Petr Kubeńk, przyprawia nucka jenosiszcze wodzeryczaki a wonka nową lampu. Twarskie dzieła są jeszcze wiercać 300 tysac euro płacili, za czojś dostał osada spychowanie regiona Lida. Cina często 70 posvěčenou křížnou cirky jsou od konca apríla ponovili. Osadný farar Beno Jakubáš ju 4. oktobra zromaně s generálním vikárom Drežansko-Mišňanského biskupstva Andreasom Kučku znova posvěčí. Město Budešín chce od namagania za kubváky a kubváriu ve měščanských pěstovaniach pváčič, zo bych ju dobrovolně šli. To je čera měščanská rada v obsamknula. Pozadk sú odebierace ličby dzieci. Zoby so vúpovedzeniam závodných příčin dla zadziwało, sádža miesto tu iš na vodná makania. Cukúny košte niečo 600 tisac euro chcedža z neužívaných sredku personálneho etá narunač. Gmena Halštruska Hola zavieče kletové aprilu popfatk za dôlnikov a turistov. O tym sú na zajšom posedženiu tamnejšie gmenské rady informovali. Zvote daukom chce komuna letne niečo 115 tisac euro přidatne do svojej kasy dostač. Dokody chce to miestrujem za turistické poskytky, digitálne informácie, kajštež za laranské dživa vúživač. Popfatk vúčinia 2 euraj vopčen za hostči od 17 let. Rúna časne zavedú digitálne přizivenský systém, so by sa zvěstčenie hostči zjednorilo. Zavěst chce gmena to runia hostnú kartku, kotraž ma lepšine při šelakých poskytkách skičič. Bývši kloštor Klarysov ve Budešinie je hišče ve vopsedstvie Drežansko-Mišňanského biskupstva. Dozdžili rečnik biskupstva Michael Baudeš na naprašovanie. Ve kapavce so hižo žane kemšejac nesvieča. Ona pak nie hišče profánovana, štož reka, zo nie za králne vúživanie hišče oficiálne zakončené. Kloštorské tvárenie dále krok po kroku vúru moja. Rozmowy o dalszym używaniu na przykład za je hinejsze riadniske zromadzenstwo przewozmie albo za używaje je za hinejszy socjalny zamier nie bych udotal uspieszne. Biskupstwo pyta tuż dalej za rozrysaniem, tak Michal Baudeš dalej informuje. Župa Jan Ornošt Smola Budešin zaraduje klietu kurs za rzecz a stawizny za budyskich mieszczanskich wierników. To by tema na czerwszym posiedzeniu župy. Na 4 terminach zasobu klietu we januari a februari chce županka z nimi serbskie słowa a wobroty a ich wurekowanie zuczować. Potem przednoszuje dr Lubina Malinkowa o serbskich stawiznach w mieście, serbskich sledach a dalszych temach. Riad je w usled prynia zetkania z wiernikami lica w Mircu a ich przecze za viac informácie mi vo Serbach. A to one bychu, naše informácie za vás, kýž namakáče dále na našej internetovej strone a rune tak v našej dámodnej app s menom MDR Serbia.
4: Vedro.
5: Živé slibro pokazá, što nače stopňu v Budešine, jasné nebie vúľadače doma, kajštež my tu. A tak dženca vostanie, dáme si zase raz trošku slunca ľúbič, malo mročilo dženca popuču budu. Vostanie sucho a živé slibro te zalieze na 26 do 28 stopňu v Horní Vúžice.
3: Ich denke, wir haben mehr drüber, dass wir praktisch mal die Skolle zusammen jetzt alles durch zerbschirrschen Ratscher das Auto so nachputsch bodatsch, dass da nie schaden Problem, schittko swobodne, schittko okay, nachputschach an Hadroach.
4: Serbski Rozwurz.

0: Nicht gott, ob oder mir so ras romatnir za Kulisse nekotrich domerstwo. Gelk oder Pfatscher zog i poprawom za wuziwanie rumnostu, dusch so na przykład jako kursetka waja, aber na hinesche waschnir wirst nus romatnostschaja. Z tutem praschenjam jeso Mati Gisbok na putsch podau.
1: Jasne przedste i czar goniec, Christian Grund, wóz pyta wiacery kluczyki, preda hacz wozamknie z prawym kluczom durie burskie jestwy. Damniejsze równostrze są kietra praszane.
2: Koniecanski tu towarstwo jest dom, hodwy wop hospodarin od wiesna towarstwa, używania wod młodzińsko kluba koniecy, od blide tenisowe towarstwa, a muski kor. A w przychodzie będzie też jedno seniorowe zetkanie tu nastać.
1: Podróż za równość wuczynia 480 euro na wieczór. Płaci znaki są dołodobnie kytro na towarstwo kasowu skutkuje. Christian Grun je menuce też człon blido tenisowego towarstwa.
2: To jest jara obczezowacie za uszych. Te płaci znaki są podwoili w poslednich latach. Zależy na tym, co to płyn trochę od strumie trochę poda, ale wone je to ta czopota, któryś nas podczezuje. A potom na žurdi, ten čupo tu jara užujemo, trebemo, mo ne možemo inak rač, mo trebemo jednu čupu žolu, jak ne možemo rač. A to je te droje po nas.
1: Drohe zvučovanja maja tež pola muskoho kora delane, kajž pokvadnik Tomáš Novák poveda.
3: 22 smo zapračili tak oko 200 euro za podruž. A za 24 smo smo pomboli po 713 euro. To je švarný konc, to je šmako, že si jeho ústupy a jeho přinožky za podruž, jeho za bosku stů zapračiť a nám na útrobe leží, aby se tam jemu ništo zradovalo, že mu to netrámo přes přinožky ono přes přidatné udávané nazběrač té penese.
1: A skoniec dále do Radvoria. Tam napřečo cirkvi je Kromea doma. A miesto předsedka Lydia Münková praje k tamnejším kondíciám.
4: My máme tě zbožo v Radvoju moc odnajeť jeden rum, ktorý sme posvítili na meno založera kora, Svodinka. Tak so zvučujeme v Svodinku, to je jeden dom nedeša nalutovania v Radvoju, ktorý je bylo v obsedstve nalutovania. Hier tam sme si rum odnajeli, miestem je dom ve privátnych rukách a môžeme k jara příjomným kondíciám a ze vulky pomocu vulkomyslených darov si ten rum tam odnajeť a tam naše probe odmieť a tiež rum k druhým skvádnošám za nás vúžiť.
1: A to pfači mejú niečo 2500 euro obleto. Hej, zvučovač sluša k tomu, když chceš na koncu za všetko nazvučované aplauze žnieč, kajž je to Kromea tež od svojich ústupov zvučené.
0: Mati Gisbok, je so tovarstvách v Obonju, keľko maja za zvučovanské rumnostče zapvačič. Česač minčinou po napočevečich je... 8 hodin 40 potekim 20 minčinu, netko ište za vas vusivam, dobaranje.

Rańcza Rutina, kotru strzemnosy znaja, jo sama też. Kamo wocinsz, nuc ladać, zasu zacinsz, a se rec, ja niczo nie mam. Przeco zasu znowa, staje się rano praszenie, što se dżęca jenoż z woblikam. Haj pola bamsza, leja što na teho, nie by to poprom smił wielki problem być. A bylniesz ma jako bamsz, Mina mo bolle, stanje to samst na zdravstvene, a tam šako te šulce vod mina možno nije, stej vun na listčinje najlepje zdravstvenih v osobino 2026 magazina Vanity Fair z USA. A to nic napšikvat dla v osobje klasijske bamšovje mode, ale v kategoriji The Originals. Tam je nujce magazin Jessage Wosobie innovativnych modowych typu, kotrysz ze swoim wosobinskim stilu przekwapia przedstaja. Kwali so bamszowy niekonwencjonalny styl. Krembarbna sutana, k tomu Nike sneaker, dusadus nosisz jako leosztonate też baseballowe kepie, zmys za ironisku leżernosć, Vanity Fair to mianuje. No hej, z tym bamsz pośrem zdaczu pokazuje, moda nie trzeba przed co komplikowana być, aż tuż rano zasraz bezradny przed drastowym kamerom stej, może się z nano prostrzec, no, sutana, sneaker, hotowe, albo? No dere, zapuć do biura, wozmiemy potem sano tole raczo koszlu, a poradne kolowe, giba nidzo nieszto funkcjonalnego, kajż też przed co. Sano, skiera nic, gajsz bamsz. Czesacz mężczyno, do dziewięćszych je. Bamsz, leo sztona te słysza po takim knajlipie zdrastczonym w osobinam. Leta.

bo tym powiedać, że się sam zaczuwał. Jako prynę krzyżeją w wieczach. A serbskie koroje co są machali na cerkwiach.

0: Bernd Pittkunings, da wäre es Titulum Bolanas. Bolanas trainiert Godale, se?
1: Nabožne svoa.
0: Tute ma dženca votručanka Hanna Jacvokova.
2: Přijeme si vystotu. Chceme vidžeč, što přinže, chceme vice planovač, a na račo sami postajič, kak za naše živinje vůvivá. Dola čím starší jsme, čím bole spoznaváme, je wiele, štož ruce nimamy. Wiedro może za to wobraz być. Możemy so na słunczny dzień wieselić, a nadobo przyczyny niewiedro. Możemy so deszcza nadzijeć, a przyjuszym wostanie suche. Tak je to też z naszym żywieniem. Możemy rozsudy tworić, poczaj tworić, a swoje najlepsze dać. Ale nie możemy tomu zadziwać, co so wice przemienia. Nie możemy kużu starość rozrysać, kużu korości zadziewać, kużu rożonowanie zadziarzeć, a wiedzieć, że jutrzy się dzień przyniesie. Runie w tym leży wużadanie wiery. Dowiera nie w oznamienia, że wiemy, jak wszystko wójdzie. Dowiera w oznamienia, że nie trzebamy wszystko wiedzieć, żebyśmy dalej szli. Znano je to dżęca najważniejsze do poznacze. Nie trzebamy wszystko krótce dżerżyć, żebyśmy dżerżyli. A drudy je runie to wokomik, w którymś może się ze stracha dowiera stać. Gdyż nie trzebamy na nasze wotwrenie praszyna dla je sami wotmówić, ale je Bohu dowierić.
0: Nabożne słowo kniemiesze dżęca na toku azamowitości niebelczanskie wosady Hanna Jacvokova.

Je wa jużo na nowej muzyce Klara Valerie, to ja ochrosza buska spiwaka. Jeśli ja znażam, to leto buża wena wezewiś swojsku serzku EP z nowymi serzkimi pop spiwami. Buszczo napnite, co tam przyjo, nie peri wetnie, jan titel, ak teke wegin rad mam, ja żenu.

Ja, Slipska, ja, uspiewał. Lecie jeszcze mimo, nie, ja, ale festiwalowa sezona z już chyla ku końcu, a to właśnie takie zaserskie festiwale, a jeden facit, jak są zaserskie festiwale a muzykowe zaredowania w ostatnich miesiącach zarażili ten sięgnia wicze, ta seż za nową zaserską muzyką, tak się to goni, a to jedna platforma za kusztu akustiko akcyjni zaserską muzyką, ją produkują, organizują, a co na drugi part podpierowaś, Dalšne tema bude spehovanie, co je potrebné, až vaše muzikové zaredovania alebo projekty sa úspešne spehujú, co žincajšnem času jury vecakujú a tak ďalej. A k tomu, kde sa umíňaš, tak oni koordinátor tej seši, Jakob Kuhl, a máš veľa interesu, nento sa obžiliš, pon píšču jomu jednu milku, pet grul@ectoplastic.com grul@ectoplastic.com A to zmakanie, to bude více. Online, to goni, wy możesz o tyk doma wystać, aby doma se przyszaltować. A to weciga jadnas, czyli do podnia, aż do jadnok. Jo, a cesto na festiwalowych jawiszczach, jo, toż ta kubka słyszasz, a widzisz, to jo, jakie szwarc z piwajom Jakub Czonak.

0: CD. Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Nie, mešo, jeden šach, ja nie som usnul v studiu, ale to mežo juža usnul, kaž nechtem šipedla tak, vosne smarca, jo, vy to znajošo, ja no ve bajkach, jo smarca neznamne za dobre a dvimoke spanie, vierno jo pak až tiava moga smarca, va tak malcne, ak mežno duchtariu, dletok až jo jeje živinje a znemenša strobota, znaš? Obkrozona. Maria Likowska-Winklerowa Josse ze smarzanim zabierała a sobie za to teke była na naszych sach.

0: Chrocha, mir gerade nicht mehr Smarts hast.
1: Mädchen, ich habe Smarts in der Runde gerade nicht. Nee, da kriegt ich in der Rampa gestern. Wir haben Lade ab und da tag dann genau Smarts. Also, ich bin ja nie.
2: Aber was soll ich denn ja? Ja, Bomben und Rührsahne.
3: Wir sind dich schon gronili, als zwei Bomben und Domest, das ist ein Petrisahne.
2: A kak wie chrocha schon?
3: Ja, duju, zapretka, duju.
2: Ja, to nie pensie, to rinsche, to duische.
3: Doch,
2: nie. A nie pensie, już sam.
3: Wie czułate?
2: Ta nie jest wiec sam młody.
3: Jo, to ten groch szawari.
2: Jo. Ten chomy, a przynam się, mamy duri. A tak to jo. Ja se starsche bin.
0: Alle, morgen richtig.
1: Morgen barze, morgen duju, morgen schwitze.
0: Ja, doch dich schmatzem doch ab und doch ja, sama nie wiem, co ja andam.
1: A jak to psi was doma?
4: No jo, duju a barze, a una schwarze. Женского тика шмарца, пен шмарца мы и обай.
1: Пен дай оренди концерт.
4: А жайча са разгоним, и котра нинтио. Найлепи шмарца, ло.
5: Jojo, ten jeden smarcy, drugi chrocha, dujo, szwicy, a stuka. Myślisz o se, Jan, kaki zogol by to był, gaby sze naraz na jedną flaku se dozie ładali. Każdy na swój part, ale żorty na bok. Medycynarie su se z tym zabierali, a zgenili, aż jo zawina smarcania szakoraka. Tak smarcy cesto ten, ak ma tych puntu psiewiele kuri, pio psiewiele alkohola, sierpi na infekciu dychawy, ma polipy, wenosu abo zekrzywionu nosowu psiegrodu, krzywy zgryz, guby, abo...
4: Gaż na krzywie ja się jarzym, ga pyn na jeskiery szmarcym.
0: Przez to psizio, aż ty tak runo larzysz, ale ja filajt, gaż ma oko lufta krynu, aż pen tak rycheluju.
5: Zwetkul psizio to obuzne, głosne. Gaż spimy, wet pocyłamy. Nasze muskele nie są napnięte, ale popuściają. Orduju hamne. Tak jo to tyke we gubie, we niebiu, we szyi, a giargałje. Język, a ten małki, mieki jezyck, obsuniotej se nasledk, mogi raz kradu dłymoko. Tak westanio za powietrz, ketarysz dychamy dose, a zas wen, miesto wietrzeje ziry jano iści uzuczka rycynka. Tak nastanio zjał ako psi dujarskich instrumentach, na przykład psi trompetach. A gaż leżysz psi tom iści na ksiebiasie, no... Pen, pensaj jo redne obrazieńko, ten lepszy koncert. Za młodszych, tak we starobie, pieś a dwadzieścia, pieś a trzydzieścia lat, nie jo to tak obuzne, we cusiju zajcza fryszne a naspane. Smarcanie samo na siebie ganie jo szkedne, jest niej za partnera. Gaszjok meli, a rozdrażniony niamerzo usnuć.

0: Medizinarie mienie, aż meżo u starszych ludzi wjaść ku bzjezdychoju. Co to manase?
1: Będą się tak wielki zaszmacują, aż się sama uliekają, ma wyczucie.
2: To jest gefährlich, to jest marazg, aż krzychają herzstillstand.
0: Smarcimy za wieczy part we samym rytmie. Za sobą. Zas, a zas, a zas. Ale miazy mężu nastaś dlejsza przestałka, samodlejsza ako zjaseś sekundu. Tak se stanio, gaż ten małki jezyck na keńcu miekeje giargały, ceło zatyknio powietrzowy kanal. Sledujo pauza bzjezdych. To weznamienijo za nasz organizm alarm. Płuca a utrzoba nie dostanu więcej żaden powietrz, ten kislik. Toś ten sygnał krydnutyke nasze merzgi, a weni z cielu net psikas zjełaś. Szake muskele, hopiu zjełaś, a se mecuju, a piekorie, aby toś ten jezyck wettyknuli, a puścili zas powietrz nuć. Zatem ten smarcający łapio z wielkim zogolom smarcaniem, chrochaniem, a barcaniem zadychom do pucu. Mogi tyke miazy krotko wecusio, ale se liebda na to dopomniejo lec, albo aż jo smarcał.
3: To ja nie wiem, ja go nie słyszym.
4: Ja smarcam, ja to nie słyszym. Drugie gronie jo, ale...
0: Przez takie przestałki w dychaniu nie spimy prawidłownie. Taka pszała smarcała mężu wecusieś pieziaset aż do hundat raz obnoc. Każdy raz zwenozio jego uczoba czasznie ścieżkę ziło. Dlatok aż nie jo dostała powietrz. Gronim nasarski kislik. A wena mysy to nachwataś. Hapia malsniej, a malsniej ziłaś, tak, akoby lies na wierch usokie gery. Kak se to skeńcy, jo? To pytniomy net, ak smy wecusieli, smy mucne, nienaspane, a rozdrażnione. Niej smy wetpecnuli, cele na psisiło, cele naopak. Szym dlej spimy, sim mucniejsze ordujomy. A kak jo togo usledk? Toga jo jasne, zieło se nam nie razio, mamy szpatnu, launu.

0: Tak se pak žo tej drugej partaji ve spanjskej špie.
1: A ja ty kšiecgaš mej cvejek, jo, ja markuju, a ja nem kši usnuš, ja tak šlicht spin.
2: Gaš pen chrioka.
1: Ga pen, ho, obroš se, ga pen se di na druhý bok obrošiš, pen jo chlubieren, dje cvecom, ja pen doch usnu, a pen mežo šmarcaš.
3: Ja jak pen mnoge raste, ja dik zezal glukom, pen až jo vinisn skrňom, tak ga na gans, na ranšie už ljaže, ga to kaš pen vie, pen ja zagluk veznjom, a pen
0: Jo, tak to jo. A ten se pen išči živa, až se drugi obšeškujo. Sami ga zavětši part to neupytňomi. A bogalka, kto by smarcania dla net duchtariju gnau. Tam dajo došť oberaku, a větši part se bužo tomu z nogoma a rukoma opieraš, a duchtariju nepejžo. Ale... Komu jo sveja struota važna, ten by dejav to sibi přemysliš. Ved smarcania mežoš i učoba birkaš. Mežoš celos hereš na učobu, krydnuš usoki šišč k švie a šerpješ na guobelinje. Co pak mežo přešivo smarcanie ju jan ciniš?
1: Švicaš.
4: To jo dao tyk taki bantu... Ja. A pengas chrochał, ga pengo to barcało, a tak se ciesło. Ja sam nie, a ja nie szuszym, a gaż se tergo, co ja se obrócił na drugi bok.
0: To jo wierno, to naprzaudu niej knicomu. Liec paski, abo kragi za szyju, zakładki, abo petkładki za zuby, abo niekaki elektryski ryt, akse cieso błyskoco, abo wecze ścierkoco. Za to jo szkeda tych pieniędzy. Coż, meżo jaden opytaś, to su chrapki z apteki. Te daju giargał je tu trybnu włogu, a pen ten wiecej napnięty, krzuty jezyck. We gubie tak mecnie przy dychaniu nie wibrirujo. Smarcanie jo sisze albo samo żółszym obsiestanio. Psiesiwo felujucemu dychoju to pak nie pemerzo. Tam mysysz ku gejcoju, tomu duchtaryju iś. Tomu se nie obiniosz. Dejś se przepytułaś daś, a meżo byś aż pomegł si szpryce albo samo operacja jo trybna. Ale snaś jo młogemu tyke już opomegane, gaś więcej glieda na swojo struje. Mieniej kuri, a nie pijo szednie tak wiele alkohola, glieda, aby wetpył te zbytne punty, albo ugeił infekcje. Tak megała niebiaska siszyna zasej zasiegnuś do spańskiej śpy, a z nieju tyke ta żeńska.

Jo, co ma to smacenie nasze, zatem jo sobkeniwa, a jo wam ukwadwa Maria Elikowska Winklerowa. A naszym przysłuchariam z naszych sach se uczabnie użykujemy, nie to jeszcze raz, aż tu se tekty do rozkrona dali, a tomu na luśnu ważną przynosowali. To było jedno uściwanie z naszego rozkosowego archiwa z lita 2005, a wyszcza słyszeli miasto drugim końca koec Paula, Bram, koec Anni, Limanoitz Willi, Luisu Freitakowu, a Luisu Reinschkowu.

Terror. Regine Lauenburgova, witaj młodzień. Witaj w nowym szulskim lesie. Jo, tak so zawiście witalite. Dzisiaj w tym tygodniu zachopęk szule, jo, tema naszej muzyki tygodnia, a z tego drogujemy przez muzykę w świat naszych pelzajcznych sąsiadów. Szula Cowan, jo, jo, tytuł pelskiej rockowej kubki Pektus, leta 2013, a uspiewają ją tam w jednej szule, jako wena dej bysz. Jako praktyczki, że co my szyknym dzisiaj, jedna szula, żeś namaka już prejedno lubość, przyjaźnielu, a żeś dobytnie już dowieru, aż coś we swoim żywieniu byś nichten, aż to takie zwenożijasz. Jo, szula co anio, wet kubki Pektus.

Slipska jau spiewał. Lecie jeszcze mimo nie jo, ale festiwalowa sezona z już chyla ku końcu. A to właśnie takie zaserskie festiwale, a jeden facit, jak są zaserskie festiwale a muzykowe zaredowania w ostatnich miesiącach zarażili ten sięgnia wiecie, ta seż za nową zaserską muzyką, tak się to goni, a to jest jedna platforma za kusztu akustiko akcyjni zaserską muzyką, ją produkują, organizują, a co na drugi part podpierowasz, to jest nie tema bużo spiechowanie, co jest trzebne, aż wasze muzykowe zaredowania albo projekty są uspiesznie spiechują, co żyncaśnym czasu jury wecakują, a tak dalej. A k tomu ksie se umieniasz, to groni koordinator tej sesji, Jakob Kuhl. A masz wy interesu, nie to se obzielić, pan piszczo jomu jadną milku, pet grul@ectoplastic.com grul@ectoplastic.com A to zmakanie, to buzio wicze. Online, to goni, wy możesz o tyk doma westać, aby doma se przyszaltować. A to weciga jadnas, czyli do podnia, aż do jadnok. Jo, a cesto na festiwalowych jawiszczach, jo, toż ta kubka słyszasz, a widzisz, to jo, jakie szwarc spiewają Jakub Czonak.

0: RBB. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: Nie, mešo, jeden šach, ja nie som usnul v studiu. Ale to mežo, juža usnul, už kaž nechtem šipetla tak, vosne z marca. Jo, vy to znajúšo, ja nové bajkách, jo, z marca nie znamne za dobre a dvimoké spanie. Vierno, jo, pak až tiehova moga z marca, a tak malcne, ak mežno duchtariu, letok až jo, je živenie a z nemenša strobota, znaš? Obkrozona. Maria Likorska-Winklerova Josse ze smarcanim zabierała a sa wie za to teke była na našich sach.

0: Doch, hast du mir gerade nicht mehr smart sagst.
1: Mein Schleier smart in der nicht agronisch. Nee, da kriegt ich in der Rampa gestern. Wir haben Lade ab und dann tag dann genau smart. Alter, ich bin ja nie.
2: Aber was tue ich
0: denn ja? Dann bumpen nur rühr ihr zusammen.
3: Mir so dich już gronili, aż całe bomy do miasta też opetryzone.
2: A jak wy chrochasio?
3: Ja duju, zapretka duju.
0: Ja. To nie pene się, to ręcze, to duj się.
2: Doch,
0: a nie pene się już
2: zachowate.
0: Ten nie jest wieca młody.
3: Jo, to im ten groch se wali.
0: Ten co my obcina się, mamy duri. A tak to jo. Ja se starsze pen...
4: Ale mogę richtig.
1: Mogę barce, mogę duju, mogę świce.
0: Ja doch dich schmarcem doch apen doch ja sama nie wiem co ja andam.
1: A jak to psi was doma?
5: No jo, duju a barce a una schwarze. Żeńskiego tylko schmarce, pen schmarcem i obaj.
1: Pen dają rynny koncert.
5: A żajcza się rozgronimy i kotere nintio. Najlepiej schmarcalo.
6: Jojo, ten jeden smarcy, drugi chrocha, dujo, szwicy, a stuka. Myślisz o sejan, kaki zogol by to był, gaby sze naraz na jedną flaku se dozieła dali. Każdy na swój part, ale żorty na bok. Medycynarie su se z tym zabierali, a zgenili, aż jo zawina smarcania szakoraka. Tak smarcy cesto ten, ak ma tych puntu psiewiele kuri, pio psiewiele alkohola, sierpi na infekciu dychawy, ma polipy, wenosu abo zekrzywionu nosowu psiegrodu, ksiwy zgryz, guby, abo...
5: Gaż na ksiwie się liażem, ga pyn na jeskiery szmarcem.
4: To przez to psizio, aż ty tak runo lażesz. Ale ja filajt, gaż ma oko lufta krynu, aż pen tak rycheluju.
6: Zwetkul psizio to obuzne, głosne. Gaż spimy, wet pocyłamy. Nasze muskele nie su napniete, ale popuściaju. Orduju hamne. Tak jo to tyke we gubie, we niebiu, we szyi, a giargał je. Język, a ten małki, mieki jezyck, obsuniotej se nasledk, mogi raz kradu dłymoko. Tak westanio za powietrz, ketarysz dychamy dose, a zas wen, miesto wietrzeje ziry jano iści uzuczka rycynka. Tak nastanio zjał ako psi dujarskich instrumentach, na przykład psi trompetach. A gasz ляжеш пшитом ищи нак себяше, но пен сажио редне образенько, тен лепши концерт. За младших, так ве старобе пеш а два жаща, пеш а чи жаща лет не йо то так обузне, ве цушию зайча фришне а наспане. Смарцане samo na siebie ganie jo szkedne. Jest niej za partnera. Gaż jok meli, a rozdrażniony niamy, że usnuć.

Jo, co ma to smarcenie nasy, za tym jest obgeniwa, a ja wam układwa Maria Etikowska Winklerowa. A naszym przysłuchariam z naszych sach se uczabnie użykujemy, nie to jeszcze raz, aż są se tekty do rozgrana dali, a tomu na luśnu ważną przynosowali. To je było ja na uściwanie z naszego rozkosowego archiwa z lita 2005, a wyszcza słyszeli miasto drugim koncerkoc Paula, Bramkoc Anni, Limanoc Willi, Luizu Freitakowu a Luizu Reinschkowu.

0: Dobry dzień, ja jestem Enrico, Bethlehem w Lübnauje, pochodzam z Pizna, ja ugniósł Feski, a ja takie słucham Sasy Serbski Radio, życzym se spiu. Ty se taka wiko, tata.
1: Ja, ten wam rad grajome, a tu wiazio o. Nächst mit Dauna, wiecie, słyszeli, to są grotkojske, golenske muzykante. Apropos, te dożywiesz o teke, ten koniec tygodnia nieżelu na tym obydlarskim svieżeniu na pojadnok na jawisztu pytkowym niebiom. W grotku.

Jo, Regine Lauenburgova, witaj młode dzień. Witaj w nowym szulskim lesie, jo, tak so zawiście witalite. Dzisiaj w tym tygodniu zachopęk szule, jo, tema naszej muzyki tygodnia, a z tego drogujemy przez muzyku w świat naszych pelcajcznych sąsiadów. Szula Cowan, jo, jo, tytuł pelckiej rockowej kubki Pektus, lata 2013, a uspiewa ju tam w jednej szule, ako wena dej bysz, ako praktyski, że co my szyknym dzisiaj, jedna szula, żeż namaka już prejedno lubość, przyjaźnielo, a żeż dobytnie już dowieru, aż coś we swoim żywieniu byś nichten, aż to teke zwenożijasz. Jo, szula cuwanio, wet kubki Pektus.